0: Bacza od najwięcej siebie Moskwy Czolam Kuraj.
1: Ty nie wyjraj tu Kuraj. Ty nie wyjraj tu, i za ty z tym, to ty zemlę